zmarzek, niech bude Schmidt pewnej krok. Tak fidlej a hraj, jen pro ty, co maj hlavu v oblacích.